alright, andazi ke bamhlambe kwenzekani ngapha ingathi asifumanani kakuhle nobaba umdluli kodwa ke kodwane funeke senze oko kuzokwenzeka ngelixesha kwizwi lomzantsi. Uyamazi two ocean, uyamazi two ocean, uyamazi na. Ngiyacala ke yahlangana ngoku

0: Clermont, Pinetown, Kloof, Nazareth, Kwasani, Clearwater, Luganda, Thornwood, Gazebook, Maran Hill. Usithola ku 98.0 FM.
1: Usithola ku 98.0 FM.
0: Izwi loMzansi. Yizwa umehluko. Izwi loMzansi. Yizwa umehluko. Upholiwe.
1: Upholiwe.
0: Awutatazelwa. Izwi loMzansi. Umsakazo wakho othandayo ku 98.0 FM.